Dzień dobry, niekoniecznie zjednia fama. Radio Sapiencia. En Kuzeya Magazine. En Solo Muzyki. Nie wiem za nią.